0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od Jasmina i Emira. Za Jasku i Emira duplikate.